kale mukagwa ali ku chinana na munana katoneza mukaga busoga Royal Radio nkwaniriza edachika dimazo kwera munana ne divile kusawa 10 edolwe igulu eriona kulwa lero ena kudomu mwezi ndi kuogerera 2027 mwezi gwa musambo mwaka 2026 program ebikuske mazo okubanga anti ama tujatambula pake sawa ndale ya kanzi myenzimye enga tuogera ku nsonga edenda ulu ediri tambula muiwanga Uganda nikulio kwa iwanga Uganda olina okutegera ensi yongabo eri kutambula mukago mulunjo osobola okubanga obam aidha ngolina emirembe obanga oli kubunkenke edo nsonga danda ulu olina okumanna ensi yo ngabo eri kutambula ojibe mungolina emirembe obo ojibe mungoli kubunkenke kinasinzira kuiwe mwisuka yu weekend abasobo ili okubanga munumirwa over the weekend tuongere okuba yuzayo za time omwafuni okusomo zebua katonda ida kuongere okwerule njira ebintu bitambule maridadi sana mazo okubanga anti ama no kuteka teka ensonga betujo okubanga tuogera kuona kuolu alero iranga wena vira wanukusawa ndala eya kanzimye nzimye waida kubote geire ente kateka ediri tambula mwiwanga Uganda ninza tubaime Godfrey Omusano ndi wabuzaya kamuli ndiwo okuba wereza mutegere ebintu nga ebiri kujabandi biebata sobo lakola ifebye tukola abandi biebata sobo lakola ifebye tukola tuwakumanisa ensi ngabwe di jamaisu na buli kintu kiri kutambula mwiwanga Uganda mukagwa mulunji program ebikuske eyolu alero yanda ulo atenka mbwem program ebikuske eyalero yanda ulo atenka mbwem tuida kuiso mutimange woire Ndese mbozi Eya myuka omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu ebya Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi Jeno Narweiso Proskovia Chabacho na Kuloigulo Yasoba ili okubanga ayogera kukunsonga Eya Muhammad Muwanga Kivumbi Eranga Okusinzira kumawulire gendina